0: Pierre Frise. Plus fort.
1: Pimpon, pimpon.
0: Plus fort.
1: Pimpon, pimpon.